0: Poslušati v Mivki.
1: Poslanca v ustih.
0: Poletje na Antili.
2: Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no.